course, please. Aleksandra i Aaron uzyskali w tańcu dowolnym 77 punktów i 91 setnych. Łączny wynik ogółu.